Yo. Asante sana, anaitwa Steve Chuma. Tupo pamoja, asante sana kwa kutegea radio Jambo na Fry. Wewe ndio kinini?